mogorega ari chiza machake ndegere omo mogaka marorimbaga omo jombo gana kiabantu baro mongina razina swatwe nyabera na kiarabu.